0: Bosanska krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska krupa na 97,5 MHz.